mocniej niż jak my stary królicy zwierz. Ci sperlandy wzdachem jak sos, a te ciumi, a te nazwy kiercami jak mas. Pare, ty to zambach, ja szuk tam w talim dziwit. Ja mi szuk się jak królicy, mógł się zmarł z mościa, z twary tam medyki.

zame sahli vashene okolo ripone ver davitvale kari kamihu kari kaure ksa davinache leksa dvatsie.